Wyszkierowany stręt, ja ruki pracagiewał wierch, ja brał mołnie gost. Tam, gdzie wada, rysuj na zimę kruki, słyszysz szagi.